0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Marek z Radomia nie śpi, bo jego kot próbuje właśnie przeprowadzić zamach stanu na lodówkę. Więc w Radiu X Vibe leci Eminer i Rihanna z Love the Way You Lie, bo w sumie to kłamstwo, że te zwierzaki nas kochają. One po prostu kochają sposób, w jaki nas okłamują, że są głodne.

Radio X-Vibe. Nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Kiedy w 1986 roku świat zachwycał się filmem Poltergeist, nikt nie przypuszczał, że na planie zapanuje prawdziwy horror. Bo zamiast plastikowych szkieletów, reżyser postawił na prawdziwe ludzkie szczątki, które okazały się tańsze w zakupie niż ich gumowe podróbki z magazynu, więc aktorzy biegający po błocie wcale nie udawali obrzydzenia, gdy dotykali tych wszystkich autentycznych kości. Co w sumie idealnie pasuje do klimatu, jaki serwuje ci w X-Vibe, gdzie makabra miesza się z całkiem niezłym bitem, a ty siedzisz tam w ciemności i zastanawiasz się, czy pod twoją podłogą też nie leży jakaś zapomniana przez historię czaszka. Więc lepiej łącz głośniej ten bit i spróbuj o tym nie myśleć, bo teraz One Republic i I Ain't Worried rozgonią twoje lęki w

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

200 lat temu ludzie bali się duchów, a w roku 1986 wszyscy wpadli w paranoję przez jedną lalkę, bo film o morderczym zabawkowym przyjacielu sprawił, że dzieciaki wolały bawić się widelcem niż pluszakiem, co jest totalnym obłędem, biorąc pod uwagę, że produkcja była zwykłym plastikowym kiczem z kablem z plecach. Jednak strach przed ożywionymi przedmiotami siedzi w nas głębiej niż jakikolwiek bit. Więc teraz w X-Vibe posłuchamy czegoś, co wywoła gęsią skórkę nie tylko u fanów horrorów, bo oto Grzegorz z Ciechowa wyciąga wiejski niepokój w utworze Pieją, kury pieją, który brzmi jak idealny podkład do ucieczki przez ciemne pole. Więc odpalaj głośniki, bo nadchodzi Grzegorz z Ciechowa i Pieją, kury pieją.

Kuzma, bo my, Radio X Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

w roku 1982 twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie z basenem, bo plastikowe były za drogie, co brzmi jak niezły lajtmarek w czasie audycji w X-Vibe dla każdego, kto lubi spać spokojnie w nocy. Teraz Pitbull i Chris Brown z numerem Fun w klimacie X-Vibe.

znowu tu jesteś, choć pewnie powinieneś już dawno spać w objęciach spokojnych snów, zamiast karmić się mrokiem w X-Vibe. Pamiętasz, jak w 1996 roku świat oszalał na punkcie zabawki zwanej Tamagotchi? Małe cyfrowe stworzenie z Japonii miało być twoim najlepszym przyjacielem, a stało się źródłem traumy dla całego pokolenia, bo gdy tylko zapomniałeś się nakarmić, to zdychało w męczarniach, zostawiając po sobie jedynie smutny, pikselowy cmentarz na ekraniku. Teraz to tylko złom w szufladzie, ale wtedy czułeś się jak morderca cyfrowego bytu w czasie tej audycji pełnej dziwnych wibracji. Unoszenie się nad ziemią to jedyny sposób od i uciec od tych wspomnień.

Marek z Mokotowa nie może przestać analizować tego, jak wczoraj na schodach niechcący odmówił cześć sąsiadowi, co w jego głowie urosło już do rangi publicznej zniewagi i końca towarzyskiego życia. To totalny obłęd, więc idziemy w stronę dosłownego braku świętości, czyli Unholy od Sama Smitha i Kim Pekras w radiu X-Vibe. Dla Marka od nas wszystkich zagubionych w nadinterpretacjach.

W latach 90. pewien gość wpadł na pomysł i sprzedawać puszki z powietrzem z koncertów, co było totalnym obłędem. A w Nightmarek wiemy, że ludzie kupią każdy szajs, jeśli tylko odpowiednio się go zareklamuje. To prawdziwy klasyk absurdu, więc weź głęboki oddech, bo w X5 serwujemy teraz Big Dance i do zakochania jeden krok, żebyś poczuł ten rytm.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

znowu nie śpisz, bo demony przeszłości albo zbyt duża dawka kofeiny nie dają ci spokoju. A ja jestem tu, żebyś nie czuł się tak samotnie w tym cyfrowym mroku. W X-Vibe. Pamiętasz rok 2004, kiedy wszyscy zachwycali się technologią rozpoznawania twarzy w aparatach cyfrowych? Mało kto wiedział, że te wczesne algorytmy tak bały się ciemności, że przy słabym świetle masowo brały cienia za ludzkie twarze i próbowały ustawiać ostrość na pustych kątach pokoju. Wyobraź sobie ten absurd, że kupujesz sprzęt, żeby uwiecznić rodzinę, a ten zamiast tego z uporem maniaka wyłapuje gości, których wcale tam nie ma. Totalny obłęd w czystej postaci. Teraz Katy Perry i Kanye West w numerze E.T. na fali X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: 2, 3.
1: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
2: Tak, nawet przez stronę www.
1: Nuda. X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie czytał swojej historii życia, bo boi się, że byłaby nudna jak instrukcja obsługi tostera. A jednak każda strona boli tak samo mocno. To było szczere do bólu, więc niech wybrzmi. W Radiu X Vibe, One Direction i Story of My Life. Dla Marka i od Marka, żeby nie musiał tego dźwigać sam.

Słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

siedzisz w tym mroku razem ze mną, a skoro oczy już przywykły do czerni, czas na małą dygresję o tym, jak w 1986 roku pewien gość postanowił udowodnić światu, że Max Headroom to przyszłość telewizji, choć w rzeczywistości był to facet w gumowej masce i garniturze, który w czasie audycji w X-Vibe brzmiałby jak błąd systemu w twojej głowie. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nikt do dziś nie wie, kto włamał się do nadajników w Chicago, żeby pokazać światu gościa w masce wyginającego się do rytmu w totalnym obłędzie, co tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że technologia to najbardziej przerażający żart w historii. Więc teraz czas na dawkę chłodów X-Wipe. Leci Bruckner i Fuchs.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

księżyc wisi nad miastem jak źle przyszyty guzik, a ty znowu nie śpisz, chociaż w X-Vibe serwujemy ten sam cyfrowy mrok co zwykle. W 1986 roku pewien ambitny twórca automatów do gier uznał, że standardowy bit to za mało, więc wmontował w maszynę mechanizm wypluwający dym, żeby gracze czuli się jak na prawdziwym polu bitwy, co oczywiście kończyło się głównie awariami i płaczem serwisantów w oparach taniej elektroniki. Totalny obłęd, bo kto chciałby wdychać spalony plastik w imię wyższej immersji? Ale cóż, lata 80. rządziły się swoimi prawami i brakiem instynktu samozachowawczego. Teraz poczuj ten ciężki klimat z Sylwią Wiśniewską i jej 12 łzami, które w X-Vibe brzmią jak definicja nocnego smutku.

1996 roku twórcy filmu Fargo wmówili wszystkim, że to autentyczna historia, choć cały ten kryminalny obłęd był czystą fikcją. Ludzie przez lata pielgrzymowali do Minnesoty szukać zakopanej kasy, której nigdy nie było. Totalny absurd, prawda? Teraz Lone Tusker oraz Axway i Mirrors w klimacie X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze. If I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w X-Vibe, gdzie w czasie audycji Nightmarek wyciągam dla ciebie trupy z szafy popkultury. Czy wiesz, że w 1992 roku pewien człowiek uznał, że najlepszym sposobem na promocję filmu Powrót Batmana będzie mroczny gadżet w postaci maski z twarzą pingwina, która w rzeczywistości wyglądała jak zdeformowany płód wyjęty prosto z koszmaru sennego. Dzieciaki płakały na sam widok pudełka, a rodzice pisali listy z prośbą o egzorcyzmy dla działu marketingu, bo ten plastikowy koszmar śnił się każdemu po nocach. Absurd gonił absurd, ale przynajmniej było o czym opowiadać przy kawie, więc skoro już jesteśmy w tym klimacie, posłuchaj jak Lady Gaga domaga się oklasków, bo teraz w X-Vibe leci Applause.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie czytał swojej historii życia, bo boi się, że byłaby nudna jak instrukcja obsługi tostera. A jednak każda strona boli tak samo mocno. To było szczere do bólu, więc niech wybrzmi. W Radiu X-Vibe, One Direction i Story of My Life. Dla Marka i od Marka, żeby nie musiał tego dźwigać sam.

znowu tu jesteś i znowu nie możesz spać w czasie audycji, więc posłuchaj tego obłędu z 1986 roku, kiedy to ekipa kręcąca Poltergeista postanowiła użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe modele wyglądały zbyt sztucznie, a taniej było kupić autentyczne kości z Indii niż lepić gumowe atrapy, co sprawiło, że cała obsada przeżyła totalny szok, gdy prawda wyszła na jaw, bo w końcu nikt nie chce pływać z nieboszczykiem w X-Vibe. Ale hej, przynajmniej beat był autentyczny aż do szpiku kości, więc zostawmy te kości w spokoju i sprawdźmy, czy Reni Jusis też kogoś szuka w mroku. Teraz Reni Jusis i Kiedyś Cię Znajdę remastered w X-Vibe.

zegar pokazuje 3 nad ranem, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu. Więc posłuchaj czegoś, co sprawi, że poczujesz się jeszcze dziwniej niż zwykle. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć film o zabójczych pomidorach, które przejmują władzę nad światem, co było szczytem absurdo, ale prawdziwy niepokój budzi fakt, że w tamtym czasie ludzie serio wierzyli, iż te plastikowe, pryskane chemią monstra z horrorów klasy B są lepszą rozrywką niż cokolwiek innego, co wypluwała ówczesna telewizja. Więc teraz, kiedy w X-Vibe kończymy ten maraton dziwności, zostawiam cię z tym rytmem, który jest równie nieuchronny jak atak czerwonego warzywa. Bo teraz Sam Hunt i Take Your Time płyną prosto w twoje słuchawki w

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Marek z Radomia przesyła wiadomość dla swojej teściowej, która utknęła na dachu podczas czyszczenia rynny, dedykując jej Flying High w miksie Captain Hollywood Project, bo ten utwór idealnie oddaje jej desperacką walkę z grawitacją i potrzebę utrzymania się na wysokości. A wszystko to w radiu X-Vibe dla teściowej od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To było Heslich od iLiva w X-Vibe. Czy wiesz, że ta artystka, zanim zaczęła śpiewać, pracowała jako opiekunka w przedszkolu? Następne hity dla pokolenia X zaraz wjadą na antenę. Szykuj się na ATB. Zostań w radiu X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.

Skoro Let You Down już cię rozczarowało, to pewnie In The Night tylko pogorszy sprawę, bo nocne życie to zazwyczaj pomyłka. No ale w sumie, co ja tam wiem? Słuchaj dalej na Radio X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Skoro there's nothing holding me back, to w sumie nie wiem, czemu jeszcze nie uciekłeś, ale skoro już tu jesteś, to face to face, heart to heart i tak cię dopadnie. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

każda dziewczyna ma swego chłopaka, a ja tylko siebie mam i najlepiej się mam sam ze sobą.

0: Selfish.
1: To był Justin Timberlake i Selfish. X-Vibe. Wiedziałeś, że Justin jako dziecko wygrał konkurs na sowowtóra Eltona Johna? Przed nami następne hity dla pokolenia X, a w nich Emiliana Torrini. Zostań z radiem X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Słuchaj, Mirosław z Paryża tutaj. Kończę właśnie ten swój ostatni set na dziś i muszę to jakoś domknąć, więc puść mi może Reed Flair Drip with Metro Boomin od Offset Metro Boomin, bo w tym radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczają samych pstur.

strona, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra. This

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

przykleiłeś się do Like Glue, ale teraz pora na klimatyczne rozdwojenie jaźni w Cold Days, Hot Nights. Nie pytaj mnie o logikę, po prostu słuchaj tego chaosu w Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Marek z Ursinowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu wymusił na nim pierwszeństwo na rondzie. Co do dzisiaj przypomina mi się za każdym razem, gdy widzę ten model, więc dedykuję Ci ten utwór, bo mam wrażenie, że pod Twoim zderzakiem kryje się jakaś głębsza tajemnica, podobnie jak w tekście Shakiry. Underneath Your Clothes, którego słuchamy teraz w Radiu X-Vibe. Dla Ciebie od Marka.

To było WhatsApp od Four Non Blondes w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalistka Linda Perry napisała ten hit w zaledwie kwadrans? Następne hity dla pokolenia X zaraz po krótkiej przerwie, a potem wjeżdża Silento. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Słuchaj, tu Konstanty z Zielonej Góry. Niby się pozabijaliśmy po drodze, ale jakoś wciąż trzymamy sztamę. Więc może puścisz Clumsy od Ałecz i Fergi? Żeby przypomnieć, że bywało gorzej w Radio X Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

0: Najpierw szukasz treasure jak pirat na emeryturze, a zaraz potem wpadasz w hot nigga i nagle czujesz, że jednak wolisz siedzieć w piwnicy. Masakra, ale wchodzimy w to. Radio X Vibe.
1: I try and make a next motherfucking scene up in here. Fucking Shmita Shiro.
2: How much money is that?
3: Yellow beats. Hot at me.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. Yeah, I'm not sure.

Najpierw briefing, żeby przetrwać te dźwięki, a potem framling, bo czuję się w tym studiu jak obcy wśród ludzi. Czysty obłęd. Radio X Live.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Ausmacht Emilio w X-Vibe. A wiedziałeś, że ten chłopak to nie tylko muzyka, ale i całkiem niezły aktor? Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża Manfred Mann's Earth Band. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: tu X-Vibe. Radio, co wie, że nostalgia to nie choroba, to styl życia.
1: To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni,

Marek z Ursynowa wysłał wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które o 3 nad ranem postanowiło samodzielnie wyciąć sobie grzywkę, więc dedykuje sobie Scars to Your Beautiful od Alessia Cara, bo te wszystkie blizny na czole to w końcu autentyczne świadectwo niezapomnianej fryzjerskiej katastrofy, o której jeszcze usłyszycie w Radiu

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Party Monster zjadł wszystkie twoje oszczędności, a teraz Wenus sprowadzi cię na ziemię, bo planeta miłości nie bierze kredytów. Serio, kto układa tę playlistę? Radio X Vibe.

Haha, Alan tutaj zgrabinę. Przeszukuje właśnie stare kartony ze zdjęciami z ostatniej klasy i normalnie obłęd. Muszę usłyszeć She's Got Me Fit Daniel Merriweather od Mark Ronson Daniel Merriweather. Totalny powrót do przeszłości w Radio X Vibe. Lecę dalej z tym bałaganem.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe. A wiedziałeś, że członkowie tego duetu poznali się na planie serialu dla nastolatków? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Spin Doctors, więc zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Marek z Bydgoszczy wysłał do szefa wiadomość o gotowym raporcie, ale słownik zmienił mu to na gotowy raport w rapcie, przez co teraz wszyscy w biurze każą mu nawijać na spotkaniach, więc dedykuję mu Shannon i Give Me Tonight w wersji 7 inch, żeby chociaż na parkiecie mógł poczuć rytm bez stresu. W radiu X-Vibe dla Marka od szefa jako muzyczne przeprosiny za ten niefortunny freestyle.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Control w wykonaniu Zoe Wees w X-Vibe. Czy wiesz, że Zoe napisała ten utwór, żeby poradzić sobie z lękiem przed utratą kontroli nad własnym życiem? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wracamy do lat 90., bo wchodzą Spice Girls. Zostań z radiem X-Vibe.

Watermelon Sugar. Masz ochotę na cukrzycę, ale zaraz wiedzie She Blinded Me With Science i nagle poczujesz, że twoja chemiczna edukacja była jedną wielką ściemą. Radio X-Vibe.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

Skoro sorry not sorry za twoje nietrafione decyzje życiowe, to teraz czas na face to face z konsekwencjami. Patrz w lustro i nie płacz. To Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Cupid's Bow od Oli Aleksandra w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet jako dziecko podkładał głos w filmach o Harrym Potterze? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Enrique Iglesias. Zostań z radiem X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
2: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z osiedla przy ulicy Dębowej przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który uparcie zastawia pół chodnika swoim gratem, dedykując mu utwór Dreams zespołu The Corrs, bo jak sama nazwa wskazuje, tylko w snach ten człowiek nauczy się parkować zgodnie z przepisami, co dla nas wszystkich w Radiu X Vibes jest zupełnie zrozumiałe.

co był He Wasn't Man Enough Toni Braxton w X-Vibe, która prywatnie uwielbiała zbierać zestawy do parzenia herbaty. Lecą następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręcamy parkiet dzięki Usherowi, Lil Janowi i Ludacrisowi. Zostań w radiu X-Vibe.

To był Break Even zespołu The Script w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalista Denny O'Donohue był kiedyś trenerem w brytyjskim The Voice? Lecimy dalej. Następne hity dla pokolenia X. Za chwilę CC Catch. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Słuchajcie, dostałem od Marka z Radomia wiadomość, która totalnie zmienia postać rzeczy. On dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo wreszcie, po latach szukania, ustalili w tym bloku, że LUW to po prostu skrót od lokalnego układu wentylacji, który tak uparcie naprawiali przez całą zimę. To fascynujące, jak muzyka potrafiła łapać takie techniczne niuanse. Więc lećmy z tym, bo w radiu X-Vibe Fat Joe, Ja Rule i Ashanti w kawałku What's LUW. To specjalna dedykacja dla pani Halinki od Marka. Niech wam wreszcie dobrze ciągnie w tym pionie. Put the fucking mic.

Skoro Caribbean Queen już odpłynęła w siną dal, pora na Uptown Funk, żeby chociaż udawać, że mamy tu jakiś styl, a nie tylko wspomnienia z dyskoteki w remizie. Radio XY.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

typ marzył o miliardach, a skończył jako kulka w fliperze, co bezmyślnie odbija się od bandy do bandy. Życie to jednak kiepski żart, nie sądzisz?

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.
2: Yo, I'll see you in a minute.

To był All My Love od Coldplay w X-Vibe. Czy wiesz, że Chris Martin napisał tę piosenkę zainspirowany trudami długodystansowego związku? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie The Alan Parsons Project. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który już nie może znieść tych codziennych alertów o rzekomej blokadzie konta, więc dedykuję im kawałek Can't Hold Us od Macklemore i Ryan Lewis, bo te maile faktycznie trzymają się jego skrzynki tak mocno, że nic ich nie powstrzyma. A teraz leci to w radiu X-Vibe dla Marka od Marka.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Skoro boisz się, że zaraz wszystko stracisz, to może lepiej uciekaj do Acapulco Nights. Chociaż tam też pewnie dopadnie cię podatkowy urzędnik. Radio

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

0: Marek z trzeciego piętra przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął 1,5 miejsca parkingowego, więc dedykuję mu utwór Baby Got Back od Sir Mix-a-Lota, żeby wreszcie zrozumiał, że tak wielki tył jego samochodu po prostu nie mieści się w standardowych liniach. A w radiu X-Vibe dla sąsiada od Marka gra Sir Mix-a-Lot i jego Baby Got Back.
1: Oh my God. Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there. I mean, gross.

X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

To był Last Request Paolo Nutiniego w X-Vibe, który swoją karierę zaczynał od pracy w rodzinnym Fish and Chips, co tłumaczy, dlaczego potrafi tak dobrze usmażyć emocje. Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Madonnę. Zostań z Radiem

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: Iwan i Delfin ze swoimi czarnymi oczami to idealny dowód na to, że w 2005 roku gust muzyczny bywał równie zagadkowy, co fabuła tanich telenowen. Skoro już przy dziwnych zjawiskach jesteśmy, to w 1987 roku w Szwecji wprowadzono zakaz używania nazwiska Hitler, co pokazuje, że niektórzy ludzie po prostu nie potrafią odpuścić, nawet w Urzędzie Stanu Cywilnego. Podobnie jak w przypadku tamtego hitu, trudno przejść obok tego obojętnie, choć z zupełnie innych powodów. Zostawiamy sentymenty za sobą i wracamy do rzeczywistości, w której nawet najprostszy dźwięk potrafi narobić sporo zamieszania. Teraz Kesha i Blow w Radiu X Vibe.
1: Dance.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że odległość między łazienką a salonem jest no po prostu far from over, zwłaszcza gdy trzeba tam dreptać z tymi bolącymi kolanami. To niesamowite, jak Frank Stallone potrafił uchwycić ten dramat domowej logistyki w tak podniosły sposób. A teraz w Radiu X-Vibe Frank Stallone, Far From Over, dla teściowej od Marka.

Gracie Abrams wyśpiewała wszystko tak słodko, że aż mam ochotę na wizytę u dentysty. Choć przyznam, że ten dźwięk wchodzi całkiem gładko w wieczorny klimat w X-Vibe. Skoro mowa o słodzeniu, w 1981 roku pewien producent uznał, że syntezatory to przyszłość, a gitary są dla nudziarzy. Co zresztą do dziś słychać w tym surowym, mechanicznym pulsie, który zaraz wywróci twoje poczucie rytmu do góry nogami. Więc przygotuj się na totalny odlot, bo teraz The Human League i Being Boiled w X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

To był All of the Lights, Kanye West'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet, zanim stał się sławny, projektował wzory na ubraniach w Gap? Następny hit dra pokolenia X, a zaraz po nich wracamy do klasyki, czyli George Michael w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Nowa godzina w Radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Jam i to ich nieśmiertelne whisky to wciąż najlepszy sposób na podsumowanie dnia, w którym wszystko poszło nie tak jak trzeba. Skoro mowa o błędach młodości, warto wspomnieć, że w 1987 roku świat po raz pierwszy usłyszał o wirusie komputerowym o nazwie Brain, który zainfekował tysiące dyskietek i skutecznie zepsuł humor wielu informatykom. Dzisiaj na szczęście nie musisz się martwić o żadne cyfrowe infekcje, a jedynie o to, żeby nie przespać kolejnej nocy w rytm tego, co przygotowałam dla Ciebie na dalszą część wieczoru. Czas na trochę lżejsze klimaty niż smutki przy szklance, więc przed Tobą Maroon 5 i utwór One More Night w Radiu X-Vibe.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Marek z Sosnowca pisze, że jego sąsiad w końcu przestał wypuszczać te swoje wilczury bez smyczy, więc dedykuje to wszystkim, którzy wreszcie odzyskali spokój na klatce schodowej. No bo umówmy się, ten kawałek to przecież najważniejszy hymn bezpieczeństwa publicznego i higieny na osiedlu, o którym marzył każdy z nas. A teraz w radiu X-Vibe, Bahamen, Who Let the Dogs Out? Dla wszystkich sąsiadów od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Infinity od James Young to ten typ numeru, przy którym człowiek czuje, że mógłby góry przenosić, albo przynajmniej wstać z kanapy, gdyby tylko pilot był trochę dalej. W 1997 roku świat oszalał na punkcie pewnej kapeli, która postanowiła, że picie taniego alkoholu i ciągłe upadanie to doskonały materiał na hymn narodowy. Zanim więc znowu spróbujesz ambitnie ogarnąć życie, posłuchaj, jak to robią profesjonaliści od chaosu, bo teraz Chumba Wakumba i Tube Samping w X-Vibe.

To był Timber w wykonaniu Pitbulla i Keszy w X5. Wiedziałeś, że Pitbull, zanim stał się gwiazdą, był raperem w Miami, który pisał teksty dla innych? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz wrzucamy Mos Defa. Zostań w radiu X5.

0: me up.
1: What?
2: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij, gdzie chcesz. To jest na czasie. Wyślij, gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Kurtka, Suflera i ich Martwe Morze to ten rodzaj melancholii, który sprawia, że człowiek zaczyna zastanawiać się nad sensem posiadania roślin doniczkowych. W 1987 roku świat dowiedział się, że Rick Astley nagrał swój debiut, co dla wielu stało się definicją muzycznego nieporozumienia. Choć umówmy się, że każdy z nas przynajmniej raz podrygiwał do tego w rytm wieczornego spokoju. Skoro już oswoiliśmy ten nostalgiczny ciężar, pora na coś, co nie pozwoli zapaść w sen zimowy przed północą. Aleksandra Stan i jej Mr. Saxobeat wpadają właśnie teraz do Twojego pokoju, żeby skutecznie przegonić resztki refleksji. Więc niech ten dźwięk wypełni Radio X Vibe. Teraz Aleksandra Stan i Mr. Saxobeat w Radiu X Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Radomia. Dla jego teściowej, która wciąż nie może pojąć, że ten utwór to instrukcja obsługi wiertarki udarowej, a nie żadne tam wyznanie miłosne. Skoro Edwin śpiewa, że będzie wszystkim, kogo potrzebujesz, to chyba jasne, że chodzi o idealne wywiercenie otworu pod karnisz, prawda? A teraz w Radiu X-Vibe. Edwin McCain, Albi. Dla teściowej od Marka.

Ten cover brzmi jak zdesperacka próba przekonania nas wszystkich, że cisza wcale nie jest taka zła. Choć w roku 1986 świat zachwycił się czymś zupełnie innym. Bo właśnie wtedy powstała pierwsza gra z serii Zelda, która do dziś udowadnia, że bieganie w zielonym kapturze po cyfrowych polach to szczyt ambicji ludzkości. Skoro już wpadliśmy w ten nostalgiczny wir, czas na coś, co brzmi jak radosne wycie na weselu u dalekiej ciotki. Więc teraz Dexys Midnight Runners i Come On Eileen w X

0: To był Locked Away, wykonano Lon Tusker, Alberto Ciccariniego oraz Paula w X-Vibe. Czy wiesz, że bracia z Right Said Fred w młodości trenowali wrestling, zanim zajęli się muzyką? To są następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na samych mistrzów ringu, czyli Right Said Fred. Zostań z radiem X-Vibe.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: No dobrze, to co, Michał,

Słuchacie radia X-Vibe. Dzień dobry wieczór, moi drodzy. Wybiła godzina 21, a ty zbójeczku malutki, ty. Nie, tak się bawić nie będziemy. Miało, a już wiem dlaczego. A widzicie, ja się tutaj zająłem innymi rzeczami, a nie wyhamowałem sobie tutaj piosenek. No właśnie, tak więc teraz na szybciutko to zrobię. Moi drodzy, dzisiaj jest taki dzień, że miałem poprowadzić audycję w duecie. Niestety, że tak powiem, na mojej drodze no, było bardzo, ale to bardzo dużo różnego rodzaju i trudności, i przeciwności. Niestety nie miałem jak ugościć tutaj Darii, tak więc no, dlatego dzisiaj będę sam. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale na pocieszenie mogę powiedzieć, że za tydzień we wtorek będę miał przyjemność poprowadzić audycję razem z Marcinem z rokowej propagacji tutaj od nas z radia. No, o tym oczywiście będzie już tutaj za chwileczkę troszeczkę więcej. No niestety, no, życie pisze różne inne scenariusze. No i cóż, czasami właśnie tak się układa, że... powiem w ten sposób. Moja babcia miała bardzo dobre powiedzenie. Chcesz rozbawić Pana Boga, powiedz mu o swoich planach. No i właśnie powiedziałem Panu Bogu o swoich planach, no i ten się, że tak powiem, zaśmiał w głos. Tak więc, no życie przygotowało troszeczkę inny scenariusz na dzień dzisiejszy. Moi drodzy, zanim oczywiście zaczniemy od piosenek, powiem wam tak, dzisiaj będzie bardzo mocno muzycznie, z tego względu, że nie miałem nawet możliwości jak przygotować jakichkolwiek ciekawostek dla was na temat wybranych piosenek przeze mnie do audycji. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jakoś będę się starał to wszystko szyć na bieżąco. Mam nadzieję, że jako tako wyjdzie. Jeżeli nie, no to w takim układzie będę się poprawiać za tydzień. Ale no właśnie, no, poprzez miłość, ogromną miłość i wielką słabość do prowadzenia audycji, no nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności i nie być dzisiaj wieczorem z wami na żywo. Moi drodzy, zanim oczywiście wybrzmi pierwsza piosenka, kilka, że tak powiem, kwestii i informacji organizacyjnych. Tak jak wspominałem przed chwileczką, w naszej ramóweczce możecie zobaczyć, kto w jaki dzień prowadzi jaką swoją audycję. I w ten oto sposób dowiecie się, że chociażby nawet w czwartek od godziny 21 do 22.30 rokowa propagacja prowadzona przez Marcina wybrzmiewa co tydzień. Jak najbardziej. I już wam tutaj mogę zdradzić, że jak najbardziej razem z Marcinem jesteśmy umówieni na przyszły wtorek. Razem na żywo poprowadzimy audycję dla was. Tak samo jak w każdy jeden piątek na żywo Marcin prowadzi audycję Funky House od godziny 22 do 23 w każdy piątek. Następnie w sobotę myśli nieuczesane od 22 do 23 w wykonaniu Kasi. W niedzielę Ola Aleksandra, jak najbardziej od 18 do 20 dźwięki z taśmy, tak nazywa się jej autorska audycja, a następnie w poniedziałek możecie usłyszeć Play of Beats od 20 do 22 i te audycje prowadzi Adrian Falatyn. Moi drodzy, w takim układzie, bez ciekawostek, bez jakichkolwiek większych, mniejszych informacji, ale postaram się coś tam wam delikatnie sprzedać, bowiem no, mieliście okazję usłyszeć przez chwileczkę kawałek piosenki The Doorsów pod tytułem People Are Strange. Jest to piosenka, która została wydana na albumie Strange Days w roku 1967. Tak więc no, mam nadzieję, że i również ona przypadnie wam chociaż troszeczkę do gustu. Jeżeli nie, no to w takim układzie no, będę musiał się zreflektować i zaprezentować wam coś innego. No ale wracamy właśnie, lata 60. Od tego zacznijmy, a czemużby nie. The Doors, People Are Strange.

Tak jest, moi drodzy. Zaczęliśmy dzisiejszą audycję od Doorsów, jak najbardziej People Are Strange. Singiel z 67 roku, który pochodzi z albumu, który to się nazywa Strange Days, moi drodzy. Zapomniałem wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej informacji. Naprawdę jest bardzo ważna informacja, bowiem jakie inne radio? No w innym radiu poznałem się razem z Dominikiem. Tam mieliśmy przyjemność poprowadzić kilka audycji razem. Tak więc stąd się po prostu znamy. A obecnie Dominik działa w naszym zaprzyjaźnionym radiu internetowym, który to się nazywa x-stacja.pl i tam właśnie co niedziela prowadzi audycję Siła Wyrazu. Jest to audycja, do której możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne do określonego słowa, a tym słowem na ten tydzień jest serce. Mam nadzieję, że okażecie Dominikowi ogrom serca, wejdziecie na jego tutaj fanpage na Facebooku i podeślecie jakieś swoje propozycje, ponieważ tutaj jest plan taki, mogę wam tutaj zdradzić w tajemnicy, że audycja ze słowem serce jest planowana aż na 2 tygodnie. Tak więc w tę niedzielę, a także w następną, będziecie mogli usłyszeć swoje propozycje do tego cudownego, fantastycznego, przepięknego i przepełnionego miłością słowa. Moi drodzy, kolejna propozycja muzyczna, jaką dla was przygotowałem, to It's a Man's, Man's, Man's World Jamesa Browna. Tak jest, jest to piosenka pochodząca z 1966 roku, a album, na którym się znalazł ten singiel, ma dokładnie taki sam tytuł, It's a Man's, Man's, Man's World. Powiem wam, że ta piosenka ma w sobie ogrom uroku, pewnego rodzaju jakby jest hipnotyzująca i jak dla mnie naprawdę fenomenalna. I szmat czasu jej nie słyszałem, dlatego z jeszcze większą przyjemnością będę mógł ją wam zaprezentować. James Brown. It's a man's, man's, man's world.

Za każdym razem, kiedy ta piosenka się kończy, odczuwam jej ogromny niedosyt. Ach, James Brown i jego fenomenalny głos. Tak jest, moi drodzy, tylko i wyłącznie Bold and Gold w radiu X-Vibe. Kolejna propozycja muzyczna, którą przygotowałem dla was na dzisiejszy wieczór, to klasyk, można powiedzieć, klasycznego rockowego zespołu. Piosenka pochodzi z 1975 roku i znalazła się na albumie, który ma dokładnie taki sam tytuł jak piosenka, którą usłyszycie za chwileczkę. Może nie będę zdradzać, cóż to takiego, może akurat odgadniecie. I w ten oto sposób chciałbym was zaprosić do odwiedzenia i zapoznania się, czy uczestniczenia w wymianie komentarzy, tudzież swojej wiedzy muzycznej w naszym kąciku marudzenia, który to znajduje się na naszej stronie internetowej, na naszej głównej oczywiście stronie internetowej xvibe.pl. A już teraz przed wami tajemnicza piosenka.

Tak jest, moi kochani, nie inaczej, oczywiście Pink Floyd i piosenka Wish You Were Here z albumu o tym samym tytule, co piosenka wydana w 1975 roku. Nie inaczej, moi drodzy, tak jest, takie klasyki będą dzisiaj lecieć w eter do was w szczególności, a kolejnym klasykiem, który mam dla was przygotowany, to singiel, jak najbardziej, Sailing z 1975 roku z albumu Crossing. No oczywiście, autor jest tylko jeden, znaczy autor, wykonawca może być tylko jeden, jedyny, Rod Stewart, proszę państwa. Już w takim układzie duszę guzik play i ten cudowny męski głos z Wielkiej Brytanii leci do was.

No to, moi drodzy, poskaczemy teraz troszeczkę pomiędzy dekadami, a dokładnie ponad dekadę temu, w porównaniu do piosenki Roda Stewarta, Sailing, no, pojawiła się taka propozycja muzyczna. Jest rok dokładnie 1962, na rynku muzycznym pojawił się album November in the Rain, oczywiście nikogo innego jak Otisa Reddinga. I na tym właśnie albumie pojawiła się piosenka These Arms of Mine. Tę piosenkę sam osobiście po raz pierwszy usłyszałem w filmie Top Gun. Dokładnie, tej propozycji z 1986 roku, o ile mnie pamięć nie myli. I powiem wam, że fantastycznie pasowała akurat ta piosenka do tamtego filmu, dokładnie do sceny, w której została wykorzystana. O ile mnie pamięć nie myli... O kurczę, już nie przypomnę sobie dokładnie sceny, chyba... Podejrzewam, że będę potrzebować chwileczki, czy chwilki, żeby sobie przypomnieć, gdzie dokładnie ją słyszałem. A nie, przepraszam was bardzo. These Arms of Mine, to nie Top Gun. Przepraszam, przepraszam, biję się w pierś. Przecież to był film Dirty Dancing. Dokładnie. A ja już bym wszystko tam chciał pchać w ten Top Gun, powiem wam z ręką na sercu. Tak, tak, tak. No, też właśnie była wykorzystana w jednej scenie ta piosenka, gdzie dwójka bohaterów wykonywała jakiś delikatny taniec. Tak więc cóż, przypomnijmy sobie piosenkę, może akurat również i scena z filmu wam się przypomni. Otis Redding, moi drodzy, These Arms of Mine. These Arms.

fantastyczna, cudowna, choć krótka, bo zaledwie trwająca 2,5 minutki, ale potrafi zbudować niesamowity klimat i nastrój, tak na dobrą sprawę. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Oczywiście kącik marudzenia jest do waszej dyspozycji, moi drodzy. W takim układzie przechodzimy do kolejnej propozycji muzycznej. David Bowie, nie mogło go tutaj zabraknąć. Piosenka z 1969 roku na jego drugim albumie studyjnym pod tytułem David Bowie, tak? Drugi album był sygnowany imieniem i nazwiskiem artysty. Natomiast piosenka, którą chciałbym wam zaprezentować z tego albumu, to Space Oddity. Ground Control to Major Tom. Tak to chyba jakoś szło.

Moi drodzy, tak jest. Ten klasyk musiał dzisiaj wybrzmieć. David Bowie, Space Oddity. A teraz przed nami, myślę, bo tak sobie jeszcze zerkam. I tak, to będzie najdłuższa piosenka dzisiejszej audycji. Trwać będzie, jeżeli się zastanawiacie, dokładnie 8 minut i 26 sekund. Mam nadzieję, że macie tyle czasu, ale któż to właśnie będzie? No właśnie, Don McLean i piosenka American Pie z albumu o tym samym tytule, a wydany był ten album w 1971 roku. Powiem wam, że kojarzy mi się ta piosenka akurat z jednym filmem, Almost Famous, taki był oryginalny tytuł, o ile mnie pamięć nie myli. I była tam przedstawiona historia młodego dziennikarza, młodego chłopaka, w sumie tak na dobrą sprawę, który chciał zostać dziennikarzem muzycznym i wybrał się w podróż, dokładnie w trasę koncertową jednego z zespołów znanych na tamten czas, bardzo popularnych. No i powiem wam, że no, fantastycznie się ogląda ten film. Bardzo dużo znanych nazwisk się tam przebija. Bardzo dobra muzyka również może być tam usłyszana. No i sama historia jest bardzo, bardzo ciekawa i w bardzo ciekawy dla widza sposób przedstawiona. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużam w takim układzie. Przed wami piosenka Dona McLeana, American Pie z 71 roku.

Tak, morał z tej piosenki jest taki, po pijanemu nie siadamy za kółko. Nie siadamy za kółkiem, przepraszam was bardzo. Dokładnie, mam nadzieję, że wam się podobał ten klasyk. To słowo będzie dzisiaj często padać, bo no, praktycznie same klasyki będą dzisiaj się pojawiały w audycji Old and Gold w Radiu X-Vibe. No to cóż, w takim układzie, jeżeli jest taki motyw przewodni, no to lecimy z kolejną piosenką. Buffalo Springfield, For What It's Worth. Jak najbardziej. Jest to piosenka, która pojawiła się na albumie Buffalo Springfield. Dokładnie, sygnowany nazwą grupy. A został on wydany wraz z piosenką w 1967 roku. No to przypomnijmy sobie, jak brzmi.

Dokładnie, nie inaczej, moi drodzy, jest to piosenka, która jest kojarzona z Wietnamem, dokładnie z wojną w Wietnamie. Bardzo, każda jedna wojna, tak na dobrą sprawę, jest okrutna, paskudna, niepożądana, niechciana i zarabiają tutaj, tak na dobrą sprawę, sami źli ludzie. A no, poczciwi, tacy jak my, najczęściej giną. Tak więc, jeżeli tylko będzie jakakolwiek informacja, że ktoś nas chce wepchnąć w jakąkolwiek, w jakikolwiek konflikt, musimy mocno się sprzeciwstawiać. Musimy mocno mu krzyczeć, nie musimy się mocno i solidarnie przeciwstawić, bo no to będzie ogromna dla nas krzywda. Ale póki co cieszmy się spokojem, cieszmy się cudowną muzyką, wspaniałymi, spokojnymi czasami, na ile to jest oczywiście tylko możliwe. A kolejna piosenka? Ależ proszę was bardzo, moi drodzy. Mieliśmy tutaj Buffalo Springfield przed chwileczką, no to teraz tak dla odmiany. 6 lat wcześniej pojawił się ten singiel Runaway, tak, w wykonaniu Della Shannona. Na albumie, na którym się znalazł ten utwór, nosi tytuł Runaway with Del Shannon. Tak jest. Początki lat 60. brzmiały dokładnie tak.

teraz, moi drodzy, piosenka, która może wam się śmiało kojarzyć z filmem Pulp Fiction w reżyserii Quentina Tarantino. Jest to jeden z jego pierwszych filmów i moim zdaniem jedno z najlepszych dzieł, jakie wyszło w kinematografii, w historii kinematografii. Wiem, być może mam spaczony gust według niektórych i na pewno znajdzie się cała masa innych filmów i tytułów, które mogą być śmiało uważane za dużo lepsze niż ta propozycja. No właśnie, ale tam była troszeczkę chyba nowsza wersja, o ile mnie pamięć nie myli, jeżeli chodzi o film i tę konkretną piosenkę. Natomiast w oryginale wykonuje ją Neil Diamond, proszę państwa. Girl, you'll be a woman soon. Jest to singiel, który pojawił się na albumie Just For You, a wydany ten był w roku 1967. Wspaniała piosenka, naprawdę świetna propozycja muzyczna. Mam nadzieję, że również i wam przypadnie do gustu. Nie pozostaje nic innego, jak razem posłuchać tego numeru. Girl,

Jeżeli powrócimy do tematu filmu Pulp Fiction, tak, jak najbardziej. Tam akurat wykorzystano cover tego utworu w wykonaniu zespołu Urge Overkill. Tak jest. Była to troszeczkę bardziej dynamiczna, troszeczkę bardziej współczesna w porównaniu do wersji Neila Diamonda piosenka. No ale właśnie, tak się zastanawiam, czy bardziej wam się podobają covery, czy jednak preferujecie oryginały. Kącik marudzenia jest oczywiście do waszej dyspozycji. Na ile tylko będę mógł, na ile będę miał możliwość, będę się tutaj udzielał i odpowiadał na wasze komentarze, zaczepki i wiadomości, które będziecie tutaj wysyłać, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie przechodzimy do kolejnej propozycji muzycznej. Był przed chwileczką Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon z 67 roku. Natomiast kolejna propozycja pochodzi z 1968 roku. A Man Without Love. Zarówno taki jest tytuł singla, jak i tytuł albumu, na którym się znalazł. A któż go wykonuje? Engelbert Humperdinck. Tak jest. Nie wiem, czy znacie, czy kojarzycie i pamiętacie chociażby nawet tę piosenkę. Jeżeli nie, to jest to idealny moment, aby sobie ją przypomnieć.

Oj, przepiękna piosenka z 68 roku, A Man Without Love. No właśnie, panowie, jak to jest z wami i z tą miłością? Macie ją, nie macie jej? Mam nadzieję, że jednak jest, ponieważ ta uskrzydla dodaje sił, dodaje motywacji do działania i no powiem wam, że niejednokrotnie wyciąga z nas to, co najlepsze. A propos miłości, tak sobie przypomnę, znaczy sobie i wam pragnę przypomnieć, że słowem, do którego możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne, jest właśnie serce w audycji Siła Wyrazu Dominika Czucz-Niebrzegowskiego w X stacji. Tak więc jeżeli macie życzenie, czas, możliwość i głowę pełną pomysłów, zachęcam was do współtworzenia tej audycji. Dobrze, moi drodzy, robimy skok w przód, jeżeli chodzi o lata wydania muzyki i mamy taki zespół, no powiem wam, że w swoim czasie dość kontrowersyjny, który zaświecił na niebie zabłysnął na niebie pełnym gwiazd, ale no właśnie, wyróżniał się bardzo mocno. Aerosmith i piosenka z 1973 roku, dokładnie z albumu sygnowanym nazwą grupy, a piosenka, którą mam dla was, to Dream On. Została ona samplowana przez Eminema na jednej właśnie z jego piosenek. Fantastyczna piosenka również i w jego wykonaniu. No ale jednak, no właśnie, ten oryginał to jest jednak to. Przypomnijmy sobie, jak wtedy, w latach, na początku lat 70. brzmiał Steven Taylor. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how. Wiecie co? Nie, to nie był właśnie, to nie był Steven Taylor, absolutnie. To była Nina Simone, dokładnie, spaliłem. Źle spojrzałem po prostu na swoje takie szybciutkie notatki. Miałem zaznaczoną Ninę Simone, a przeczytałem po prostu to, co będzie po niej. Dokładnie, nie inaczej, moi drodzy. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak się zreflektować i zaprezentować wam właśnie Ninę Simone. No, nie inaczej. A cóż możemy więcej na jej temat powiedzieć? No właśnie, Feeling Good to jest piosenka, którą usłyszycie teraz. Pochodzi ona z... Znaczy, została ona wydana w 1965 roku i znalazła się na albumie I Put a Spell on You. Oj, moi drodzy, fantastyczny album, fantastyczna piosenka i, no kurczę, głos Niny Simone jest nie do podrobienia. Jest mocny, jest wyrazisty, jest przenikający. Tak to sobie pozwolę określić. Oczywiście po Ninie usłyszycie Stevena Taylora. Tak się zastanawiam, czy od razu, a zobaczymy, jak wyjdzie. A już teraz, no, diva, można śmiało powiedzieć, Nina Simone, Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel.

Moi drodzy, przepraszam was najmocniej. Nie wcisnąłem guziczka wyciszającego mikrofon i pozwoliłem sobie na delikatne zafałszowanie. Czasami tak się poukłada. Fortunnie, niefortunnie. No cóż, mam nadzieję, że mi wybaczycie. A no właśnie, kolejna piosenka już tutaj jest gotowa, żeby być zaprezentowaną. I już teraz właśnie będzie to zespół Aerosmith i piosenka Dream On. I teraz przypomnimy sobie, albo się dowiemy, jak na początku swojej kariery muzycznej brzmiał Steven Tyler.

No właśnie, tak na początku swojej kariery brzmiał Steven Tyler. Dokładnie. Skąd ta zmiana w głosie na bardziej szorstki, krzykliwy i no przede wszystkim właśnie szorstki głos, tak jak słyszałem, tak jak powiedziałem. Powiem wam, że to jest efekt ćwiczeń, które sobie narzucił Steven Tyler. Lekarze twierdzą, że to jest po prostu wręcz fenomen, że Steven nie stracił swojego głosu, ponieważ aż tak rygorystyczne były to ćwiczenia i wręcz zdzieranie gardła, co dało właśnie taki efekt, jaki jest teraz, a także wyciąganie takich bardzo wysokich nut. No, były obawy, że... obawy, wręcz predykcje, że no tak... Taki właśnie styl śpiewania, czy wręcz zdzierania gardła doprowadzi do tego, że będzie on, że Steven nie będzie w stanie mówić w ogóle, że całkowicie straci głos. Jednak, no, jak widać, natura jest nieprzewidywalna i to, co miało zniszczyć, sprawiło, że no, ma jeden z najbardziej charakterystycznych głosów wszechczasów, można powiedzieć. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jednak struny głosowe u pana Taylora no tak jakoś się zbudowały, tak jakoś się wzmocniły, że no właśnie, mamy bardzo charakterystyczny głos i zdrowy głos, chociaż no niestety ostatnio musiał on zakończyć swoją karierę właśnie ze względu na słabnący swój wokal. No i żeby całkowicie właśnie teraz nie stracić głosu, no musi się bardzo mocno oszczędzać Steven. Odnośnie samej grupy Aerosmith, w latach 80. przeżywali oni bardzo mocny kryzys, z którego wyciągnął ich duet z Run DMC. Była to wschodząca gwiazda gatunku rap. No właśnie, i tutaj te dwie kapele, te dwa zespoły, Run DMC i Aerosmith, nagrali wspólnie piosenkę Walk This Way w roku 1986 i to pozwoliło bardzo mocno odbudować pozycję Aerosmith na listach przebojów, a także w samym świecie muzycznym. Również pomogło to bardzo mocno zespołowi Run DMC osiągnąć sławę i rozpoznawalność, a no właśnie połączenie tych dwóch kapel w tej jednej piosence sprawiło, że nadali nowy kierunek i nowy kierunek muzyczny. No i powiem wam, że wyszło to wszystkim naprawdę na dobre. Dobra. Jest dobrze, nie jest źle, a wręcz cudownie. Po Aerosmith przyszedł czas na brytyjskiego wokalistę. Piosenka pochodzi z albumu Madame Across the Water, wydana w 1971 roku. Na tym albumie znalazła się piosenka Tiny Dancer. Jeżeli nie wiecie, któż może być wykonawcą, no przekonacie się po odsłuchaniu tej piosenki. A jeżeli macie życzenie, możecie pisać właśnie czy to w kąciku marudzenia, czy ewentualnie jakimiś takimi prywatnymi kanałami. Może akurat traficie. Posłuchajmy razem Tiny Dancer.

Nie inaczej, moi drodzy, Elton John, obecnie Sir Elton John. Tak jest, Tiny Dancer, 71 rok. Ach, piękne czasy. Ja, 13 lat przed moim przybyciem na ten świat. 71, no, kawał czasu. Kawał czasu temu. Dobrze, kolejna propozycja muzyczna. Creedence Clearwater Revival. Piosenka Fortunate Son z albumu Willie and the Poor Boys z roku 1969. Mam nadzieję, że pamiętacie ten numer. No, grzechem by było go nie pamiętać, nie znać. Tak więc jeżeli... Jeżeli właśnie wcześniej go nie słyszeliście, w co bardzo mocno wątpię, to jest dobry czas, żeby poznać ten klasyk.

Oj, bardzo fajna piosenka. Aj, powiem wam, aj, idę się skarcić na antenie, słowo fajne. Nie, to się nie godzi, tak być nie może, moi drodzy. To zasługuje na karę. To w takim układzie ja wam zaprezentuję kolejną piosenkę. Tym razem usłyszycie kobiecy głos. Tak, również początek to jest kariery tejże wokalistki. A piosenka Half Breed z 73 roku, z albumu dokładnie o tym samym tytule. A wykonuje ją Cher. Dobrze, w takim układzie ja wam ją zaprezentuję właśnie teraz, a za chwileczkę, a i w tym czasie pójdę się skarcić za używanie niestosownych słów.

0: Odnoszę wrażenie, że były to owacje na stojąco. Tak, zdecydowanie to widziałem oczami wyobraźni. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie lecimy dalej. Była Cher. Tak, jak najbardziej. No teraz przyszedł czas na Tina Turner. Piosenka z 1970 roku z albumu Working Together. A powiem wam, że zaśpiewała ją razem ze swoim mężem ówczesnym, Ike'em Turnerem. No i tam była bardzo burzliwa historia pomiędzy nimi. Z tego względu, że Ike był taki dość mocno przemocowy. No i niestety Tina Turner parę razy się dostało trochę za mocno od niego. No ale na szczęście znalazła w sobie ogrom siły, żeby odejść od swojego przemocowego męża, a także rozpocząć swoją solową karierę. Ten jednokrotnie właśnie wpajał jej wręcz, że nie jest wystarczająco dobra, żeby prowadzić swoją solową karierę. No właśnie, po odejściu, po rozłamie ich duetu, okazało się, że to ona zrobiła dużo, dużo większą właśnie karierę solową niż on. Czyli jednak mylił się nasz szanowny pan Ike Turner. Co najważniejsze, Tina Turner po wyrwaniu się z tego bardzo mocno przemocowego związku znalazła w sobie siłę, napisała nie jeden właśnie album i powiem wam, że osiągnęła wręcz fenomenalny sukces. Wiem, powtarzam się, mam tego świadomość, ale to trzeba bardzo mocno podkreślić, że czasami w najmniej spodziewanym momencie przychodzi pomoc na dłoń, przychodzi pewnego rodzaju pomysł na siebie, determinacja, siła, czy też właśnie pokłady siły, o których wcześniej w ogóle nie mieliśmy pojęcia. Tak więc różnego rodzaju sytuacje, różnego rodzaju zdarzenia czy decyzje w życiu potrafią odmienić je o 180 stopni. I tego wam właśnie życzę, żebyście bez względu na wszystko mieli w sobie ten ogrom siły i determinacji, aby osiągać swoje wytyczone cele, marzenia, pragnienia. No cóż, w takim układzie, bo tak się miło, sympatycznie zrobiło, trzeba zaprezentować muzykę oczywiście. Będzie to Proud Mary Tina Turner i jej męża Ike'a. Piosenka pochodzi z roku 70 i została wydana na ich wspólnym albumie Working Together.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

Oj, powiem wam, że Tina Turner doskonale poprowadziła tę piosenkę. Wokalnie, dynamicznie, wszystko tutaj się zgadzało. Ach, cudowny, cudowny kawałek. I powiem wam, że byłem chyba z Markiem małym. Tak coś kojarzę, mogłem mieć, nie wiem, z 12 lat, może nawet troszeczkę mniej, kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę piosenkę i, no, trzeba przyznać, od razu się w niej zakochałem. Jest fenomenalna. No, nic dodać, nic ująć, moi drodzy. Dobrze, była Tina Turner, to teraz inny niezwykle charakterystyczny głos lat 60. przed nami. Dokładnie piosenka z roku 1960. Wydana głównie jako singiel, dopiero później po latach, kiedy się pojawiła, znalazła się na różnych kompilacyjnych krążkach tego artysty. A tytuł? Ależ proszę was bardzo, Hit the Road, Jack. Jeżeli już znacie tytuł, to wiecie, że będzie to Ray Charles.

I znowu będzie delikatne nawiązanie do kinematografii za rolę Jamie Foxx, za wcielenie się w rolę Raya Charlesa. Oczywiście dostał Oscara. Moim zdaniem jak najbardziej zasłużenie. Tak fenomenalnie jak Jamie Foxx przygotował się do tej roli. No naprawdę szapoba, czapki z głów, bo no powiem wam, że jeden do jednego praktycznie i wyglądał, i zachowywał się, i miał mimikę, a także gestykulację całą, jak Ray Charles. Do tego stopnia był przygotowany, że nie był w stanie nawet, znaczy doskonale pokazał fizyczne aspekty uzależnienia od substancji nielegalnych. Ja nie pamiętam, czy tam była heroina, czy kokaina, czy jeszcze jakieś inne koktajle paskudne i wstrętne, ale doskonale właśnie i dreszcze, i drgawki, i właśnie takie, nawet nie wiem za bardzo, jak to określić, ale no fenomenalnie, naprawdę fenomenalnie Jamie Foxx był przygotowany do tej roli. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie zaprezentuję wam jeszcze jedną piosenkę. Będzie, znaczy jeszcze jedno teraz, może dwie, zobaczymy. Na pewno będzie to I Wish It Would Rain, The Temptations z roku 68, a jest to singiel, który znalazł się na krążku pod tytułem The Temptations Wish It Would Rain. Taki był dokładnie tytuł płyty, albumu. No to cóż, w takim układzie nie pozostaje nic innego. Zobaczymy, jak nam tutaj szybko i sprawnie pójdzie. I może jeszcze jedną piosenkę wam zaprezentuję, zanim, że tak powiem, będzie wstęp do pożegnania. A na koniec mam, no właśnie, a na koniec, oj, na koniec to ja mam naprawdę świetną piosenkę przygotowaną dla was. Słyszymy się za chwileczkę.

Tak, tak, jak najbardziej. Deszcz jest bardzo potrzebny, ale najlepiej niech pada w nocy, kiedy wszyscy śpią, a rano, w sumie w ciągu dnia, miłe, przyjemne, cieplutkie słoneczko, przy którym można będzie się wygrzewać. To byłyby idealne warunki, moi drodzy. No ale niestety nie żyjemy w idealnym świecie i musimy się godzić na to, co nam pogoda sama przygotuje. Dobrze, w takim układzie przechodzimy do kolejnej piosenki z takim delikatnym przymrużeniem oka. Pozwolę sobie zaprezentować tę piosenkę. The Lion Sleeps Tonight zespołu The Tokens. Rok wydania całego albumu Midnight Harmonies to rok 1961. To przyspiesza troszeczkę w takim układzie mniej mówienia, więcej słuchania, więcej prezentowania muzyki przed nami, aby może jeszcze jedną piosenkę przed pożegnaniem wam zaprezentować. No to lecimy w takim układzie. The Tokens, The Lion Sleeps Tonight.

Moi drodzy, w takim układzie prawie, że już jesteśmy na samym końcu audycji. No niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy, ale mam dla was bardzo dobrą informację, bowiem za tydzień będzie można usłyszeć w audycji Old and Gold na żywo nie tylko mnie, ale również i Marcina, moi drodzy, tak jest. Razem poprowadzimy Old and Gold. Mamy do przygotowania dla was, tak na dobrą sprawę, bardzo dużo ciekawych piosenek. Mam nadzieję, że wyrobimy się ze wszystkim. No, taka cichutka moja nadzieja. Jak najbardziej. No cóż, jeżeli chodzi o Marcina, no powiem wam tak szybciutko, że już będziecie mogli usłyszeć jego cudowny, miły, sympatyczny i ciepły głos w najbliższy czwartek podczas jego autorskiej audycji Rockowa Propagacja. Tak jest, od godziny 21 do godziny 22.30. Następnie w piątek również na żywo Marcin prowadzi audycję Funky House od 22 do 23, gdzie no właśnie na żywo prowadzi muzykę klubową, znaczy prezentuje dla swoich słuchaczy muzykę klubową. Nieładnie się wysłowiłem, ale już powoli zmęczenie chyba zaczyna dopadać. Tak więc z takim tanecznym krokiem, jak to lubię sobie powiedzieć, można rozpocząć wtedy weekend. A tak wracając jeszcze do rockowej propagacji, jest mocno, jest oryginalnie i jest ciekawie. Do tego no, Marcin ma bardzo przyjemny sposób prowadzenia audycji. Również prezentuje kilka ciekawostek na temat prezentowanych piosenek i powiem wam, że podczas półtorej godziny prowadzenia audycji nie ma absolutnie tutaj nudy. W sobotę myśli nieuczesane od godziny 22 do 23 i tutaj Kasia ma naprawdę też bardzo szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o prezentowanie muzyki. Od spokojnych po agresywne, konkretne i niezwykle przyjemne, romantyczne wręcz czasami piosenki, czy no właśnie takie, których nie usłyszycie w radiu mainstreamowym, że tak pozwolę sobie to określić. Tak więc tutaj również jest audycja godna polecenia. Natomiast jeżeli chodzi o Olę i jej audycję Dźwięki z taśmy od godziny 18 do 20 w każdą niedzielę, Aleksandra, powiem wam, że ma bardzo ciekawy sposób również prowadzenia audycji swojej, ponieważ nigdy nie wiadomo, czym zaskoczy swoich słuchaczy, jakimi artystami, czy jakim gatunkiem muzyki, od rzeczywiście jakichś takich rockowych kawałków, przechodząc przez cięższą muzykę, a nawet zdarzały się takie naprawdę psychodeliczne wręcz piosenki. Tak więc naprawdę jest również tutaj możliwość poszerzenia swoich muzycznych horyzontów dzięki Aleksandrze. Tak więc audycja jak najbardziej również godna polecenia. A jeżeli natomiast jesteście fanami takiego mięsistego, takiego, że tak powiem, z krwi i kości hip-hopu czy też rapu, audycja Play of Beats w wykonaniu Adriana jest jak najbardziej dla was. Od godziny 18 do 22 w każdy jeden poniedziałek, moi drodzy. No cóż, w takim układzie nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam dobrej nocy, podziękować ślicznie i ukłonić się przepięknie za wspólnie spędzony wieczór. To była ogromna przyjemność móc gościć w waszych odbiornikach. No i oczywiście zapraszam was bardzo serdecznie na audycję Old and Gold już w przyszły wtorek, którą, tak jak wspominałem przed chwileczką, będę miał przyjemność poprowadzić wraz z Marcinem, prowadzącym audycję Rockowa Propagacja, a także Funky House na antenie X-Vibe. Pragnę jeszcze tylko tak szybciutko przypomnieć, że w najbliższą niedzielę od godziny 17 do godziny 20 wybrzmi również audycja Siła Wyrazu w naszej zaprzyjaźnionej rozgłośni x-stacja.pl i Dominik prowadzi swoją autorską audycję Siła Wyrazu, gdzie właśnie audycja jest prowadzona, współtworzona, przepraszam was bardzo, współtworzona jest przez słuchaczy do wybranego słowa. Wysyłacie swoje propozycje muzyczne, a słowem, do którego możecie takowe wysłać, to serce. Kochani, na koniec nie mogła być inna piosenka, jak zespołu The Doors, The End. Jest to doskonała propozycja z albumu The Doors z roku 1967. Mam nadzieję, że akurat na zakończenie przypadnie wam do gustu.
Jest to bardzo ciekawa propozycja muzyczna, ponieważ ma w sobie pewnego rodzaju jakby szał, pewnego rodzaju jakby obłąkanie, co czyni właśnie ten utwór moim prywatnym zdaniem wyjątkowym. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia za tydzień i życzę wam jeszcze raz dobrej nocy. Na razie, cześć!

Wiecie co? Zbyt wiele razy wcisnąłem przycisk play. No, zdarza się czasami właśnie w ten sposób. Ale to nic absolutnie straconego. Za chwileczkę tutaj postaram się naprawić i za momencik już tutaj nam wybrzmi The Doors i The End. Tak, na zakończenie.

Robert Gauliński w numerze Sid i Nancy przypomniał nam czasy, kiedy bunt polegał na odpowiednim potarganiu włosów i wyuczonej minie. Skoro jesteśmy przy muzycznej nostalgii, warto wspomnieć, że w roku 1987 pewien szwedzki inżynier zaprezentował pierwszy komercyjny odtwarzacz płyt kompaktowych z funkcją zapobiegania przeskakiwaniu dźwięku, co miało uratować nasze wieczory przed irytującym powtarzaniem tego samego fragmentu w nieskończoność. Dzisiaj muzyka przeskakuje już tylko w naszych głowach, kiedy zmieniamy klimat z polskiego romantyzmu na coś zdecydowanie bardziej słonecznego i beztroskiego. Pora przestać rozpamiętywać przeszłość i sprawdzić, co przyniesie nam chwila obecna w Radiu X Vibe. Teraz Efa, Beyond Bliss oraz Sergio Ochoa i Glad You Came w Radiu X Vibe.

Boże, Mariola, Stumidaju tutaj. Totalny obłęd z tą inwentaryzacją. Nie wiem, co jest gdzie. Puść mi proszę to Aicha od i Marcin Klimczak, bo inaczej zwariuję w tym Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Purple Disco Machine oraz Kungs właśnie wykręcili taką dawkę syntetycznego, funkującego brzmienia, że aż dziw bierze, iż twoje głośniki jeszcze nie wybuchły. Chociaż w 1996 roku, kiedy to świat zachłysnął się wirtualnymi zwierzakami z Japonii, nikt nie przypuszczał, że będziemy tak tęsknić za prostym rytmem w X-Vibe. Dlatego zamiast marudzić na pogodę, która znowu próbuje nas wykończyć, włączam tryb totalnego relaksu, bo Monroes w swoim czasie udowodniły, że nawet w największy skwar da się wyjść z twarzą, więc teraz w X-Vibe poleci Hot Summer.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

To była Katy Perry i Hot and Cold w X-Vibe. Wiedziałeś, że Katy, zanim stała się gwiazdą, próbowała swoich sił w muzyce gospel? To już historia. Teraz lecimy dalej, bo mamy następne hity dla pokolenia X. Zaraz usłyszysz Phil Oakey i Giorgio Moroder. Zostań w radiu

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Dzień dobry wszystkim nocnym markom, którzy zamiast spać wolą karmić swoją wyobraźnię czymś, co nie daje spokoju. Bo czy wiesz, że w roku 1986 pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć grę wideo opartą na filmie Teksańska masakra piłą mechaniczną, gdzie sterujesz psychopatą biegającym po farmie i uciekającym przed policją, co było tak chorym i moralnie wątpliwym konceptem, że ludzie w Stanach Zjednoczonych zaczęli masowo wyrzucać to z domów, bo granie mordercą nie przystatało do ówczesnej moralności, choć dzisiaj to tylko kolejna pozycja w katalogu retro. A ty siedzisz tu, w X-Vibe, słuchając tego bitu, który wchodzi pod skórę głębiej niż ostrze. Więc po prostu odpłyń w ciszę, bo teraz Lone Tusker, Phoenix oraz Rory Hope w Silence serwują nam dawkę spokoju w X-Vibe.

Marek z Radomia nie śpi, bo jego kot od godziny próbuje upolować własny cień na ścianie. Więc, żebyś poczuł się jak na innej planecie, leci Alien od Denisa Lloyda. Dla Marka, od Marka, w radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

znowu tutaj jesteś, bo najwyraźniej sen to dla ciebie zbyt nuda propozycja. A w X-Vibe po drugiej w nocy rzeczywistość zawsze trochę bardziej skrzypi w zawiasach. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, będąc wygenerowaną komputerową postacią, która w rzeczywistości była aktorem w lateksowej masce i kilogramach makijażu? To był totalny obłęd, bo ludzie wierzyli w cyfrową inteligencję, zanim jeszcze internet stał się tym cyfrowym śmietnikiem, który znasz dzisiaj. Technologia udawała przyszłość, a my kupowaliśmy ten plastikowy mit z namaszczeniem. Teraz, kiedy masz ten rytm w głowie i czujesz, jak czas przecieka przez palce, czas na coś, co boli mniej niż obietnice komputerów. Teraz Brodka i Miałeś Być w X-Vibe.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

W roku 1981 Phil Collins nagrał solowy debiut, bo rozwód to świetny pretekst do smutnych dźwięków. W trakcie sesji automat perkusyjny zepsuł się tak, że wygenerował ten słynny ciężki beat, który brzmi jak niepokojący puls w pustym domu. Czasami technologia po prostu wie, kiedy czas na mrok. Teraz Phil Collins i In the Air Tonight płyną w

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Słuchaj, Pamela Zmysłowic z tej strony. Właśnie próbuję ogarnąć ten bałagan w kuchni, więc puszczę im coś, żeby usłyszeli We Don't Talk Anymore od We Architects, bo może w końcu przestaną gadać. Dzięki Radiu X-Vibe.

znowu tu jesteś. Choć przysiągłbym, że rozsądek podpowiadał ci dzisiaj wczesne pójście spać. Ale najwyraźniej obaj mamy problem z właściwymi wyborami. Więc rozgość się w tej mrocznej przestrzeni. Bo w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach promocji filmu Poltergeist 2 zamiast klasycznych plakatów rozesłać do kinowych kasjerów prawdziwe, wysuszone kości. Co miała być niby mrocznym marketingiem, ale skończyło się wizytą policji i potężnym skandalem. Bo jak widać, nawet w tamtych czasach ludzie nie byli gotowi na trzymanie ludzkich szczątków w torebce z popcornem. Co jest totalnym obłędem, ale hej, przynajmniej nikt nie narzekał na nudę. A teraz w X-Vibe serwuję ci coś, co wchodzi w głowę szybciej niż te kości. Więc odleć przy Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora w Ritual. Niech ten beat cię pochłonie. W

Dobra, słuchaj, zanim znowu zatoniesz w tym swoim nocnym marazmie, wiedz, że w 2006 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć grę wideo, w której głównym bohaterem jest znienawidzony przez wszystkich wirtualny zespół, a gracze mieli za zadanie po prostu ich powstrzymać przed koncertowaniem. To było totalne szaleństwo, bo zamiast ratować świat, walczyłeś z pikselami, które fałszowały na każdym kroku, a całość brzmiała jak koszmar z dzieciństwa, co w sumie idealnie pasuje do klimatu, jaki budujemy w X-Vite. Świat po prostu nie był gotowy na taką dawkę absurdu, więc dzisiaj serwuję Ci coś równie nostalgicznego i lekko odklejonego. Więc niech Kobra Nocka zabierze Cię w podróż do krainy, gdzie deszcz pada w rytm, a teraz leci Kocham Cię jak Irlandię w X-Vite.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych podróbek. Taki to był urok starego kina, gdzie trupy grały za darmo w imię budżetu. W Nightmark mamy dziś ten sam klimat rozkładu, więc nie czekaj aż cię dopadnie, tylko poczuj ten beat, bo Mumford & Sons i I Will Wait płyną w X-Vibe.